0: Zalew.
1: Woda.
2: Co to za ptaszek?
0: Zalew, sikorka. I roślinność wymorska, jest woda. Drzewo, patrzcie, drzewo, to jest chyba Bóg.